Če gledam na svet, ko na veliko lepo je hriše, se vprašam, kaj dela človek, to je, kaj sploh to je, še smo kuraki, je hrešimo smeri, smo pozabili na ljubezen.

Zihra, Marek Tarewicz. Za Hamdiu, Sarajevo. Dobrinja. I postaram za Šeher Sarajevo.